0: створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: Радыё Рацыя запрашае на рэпартаж.
2: Яна гэта тэма не толькі праяўляе ў сваіх працах, яна гэтыя тэмы прасоўвае таксама ў сваёй працы, у акадэміі мастацтваў. Яна задае такія тэмы сваім студэнтам, пытае студэнтаў пра тоеснасць, пра памежжа, пра адчуванне гэтых усіх тонкасцей. І гэта працуе шматбакова ў выпадку маўважаты.
3: Калі яны паказалі альбом з выставы, я кажу, у наступны раз клічыцца мяне. Яны паклікалі, што ў сеймах будзе выстава, і мы паехалі. І настолькі захапіліся гэтымі выставай, настолькі нам так не кранула нас, што адразу мы тады маўважаты запрасілі на выставу у
4: Вільню. Я тут паглядзеў усё. Я нават не веру, што гэта такая невялічкая жанчына гэта ўсё зрабіла. І я сказаў ёй, дзякую вам за працу і хачу, щоб павага ад людзей была да канца ваша жыцця.
5: Міграцыйны крызіс на польска-беларускай мяжы. Там перасякаюцца лёсы людзей, культурныя ідэнтычнасці і палітычныя рэаліі. Прафесарка і мастачка Малгажата Дмітрук даследуе вопыт міграцыі, няпэўнасць, чакання праз візуальныя вобразы і асабістыя гісторыі і адлюстроўвае гэта унікальнай тэхнікай, тэкстыльнымі працамі, зробленымі з падораных нітак, якія аднаюць у сабе памяць, гісторыю і сучаснае мастацтва. Таццяна Смоткіна запрашае на рэпартаж «Людзі паміраюць у лесе. Лінія пераходу».
3: Я вельмі цешуся, што гэта наша выстава адбылася такой калабарацыі з Беласоцкім цэнтрам культуры. І гэта наша такія даўнія мары, даўнія размовы, ўсё вылілася ў гэтую выставу. Я хацела каротценька сказаць пра тое, што як я пазнаёмілася з творчасцю Мангажаты, я была ў гасцях у гаспадарства Ваўрунюкоў, і яны мне паказалі фотаздымкі, як бабуся прыязджала да іх, і як там была выстава аднаго дня. Пасля яны паказалі фотаздымкі з адкрыцця выставы, і я кажу, чаму вы мяне не паклікалі, я хачу быць там. І пасля Коля мяне кліча, што ў сейнах будзе прыкладна год таму,
6: так?
3: Год таму была выстава Малгажаты
6: на маюку.
3: Так, я сабрала дзяўчатаў сваіх, вот адна з іх дасядзіць верце. І мы селі на машыну і паехалі на адкрыццё выставы. І вы настолькі былі зачараваныя гэтай вытанчанасцю, гэтай такой шчымлівасцю. І адразу нарадзілася ў нас такая мара прывезці Малгажату сюды. Яна пасля раскажа пра сваю творчасць.
6: Сама родам з Бецка пад Ласкаха. Цяпер працую ад многіх лет, 25 чи 6 працую за студентами Варшавской мастацкой академии в Варшаве. Займаю się мастацтвом сучасным, вельми люблю тканину, станковую графику, живопис. Эта праца пачалася от того, что мне вельми хотелось что-то зрабіць, якби такой гест солидарности с, якби, то, что робилося на границе польско-белорусской, чили праца про кризис миграційны. Але вядома, тепер кризис миграційны есть в разных странах i w różnych miejscach na świecie, ale tu konkretna chciała się mnie zrobić coś na tę temu, tamu, że ja jakby śledziła wielmi mnoha informacji w internecie, jak to się przechodziła, czytała wielmi mnoha książek na tę temu, jak ja patrzeli tak jakby pisać na bieżąco, no jakby u tym czasie pisali się, tak? Na przykład jest taka książka Mikołaja Grinberga Jezus umarł w Polsce, te rozmowy z ludźmi, jak ja pomagam na granicy z aktywistami, ale na przykład potem okazało się, że jak ja przyjechała na Białostoczynu do swoich dziadów, jakich nikoli u życia nie poznała, podeszła do mnie na mochiłkach taka żonczyna i skazała, wy znajdzie, gdzie mochiła hetacha migranta. I ja nawet zdziwiła się, że tu migrant na prawosławnych mochiłkach. Okazało się, że to hety Jezus jakby z nachałowka kniżki pochowany właśnie na Białostoczynie, można skazać przy cerkwie, tam gdzie leżać moje dziady. Tak, że to jakby hety historii tak usio splatające. No w każdym razie chciała się mnie zrobić, no taki gest wykonać, bo no właśnie jak pomachać? No ja machu jakby mastactwem zajmaca, tak? Machu jakby hetu pracę wazić i jakby cały czas przypominać, że to hety kryzys migracyjny jość i że to taki niepokój na świecie jość po prostu, tak? Że to mają wojnę zamierzoj i że to jakby ten niepokój cały czas jość. I mnie chciała się jakby to niepokój pokazać uchę tej pracy, ale nie tak dosłowna, tylko chciałaś, jak każdy odbiorca znajszał tam takie właśnie pachowane elementy tej pracy, I podumał, a czemu na przykład nie wydają tam bacinki u poli? A czemu na przykład tej młodej żonczyny krow z nosa lecieć? Na przykład, tak? Czyli było takie coś, to wow, praca, kolery i tak dalej, ale zaraz, taka konsternacja.
7: Wspólność białoruska u Polszy, na Białostoczynie, to ważne, jak poznaczyć naszą obecność. I jak objednować się z Białorusami w różnych miejscach, jak rozumieć jeden odnowo. U nas u każdego swoja historia. Zusim różne historie białoruskie. I białoruskie historie, jakie przywozić Białorusy z sobą z Białorusi. I nasze. I imknie się do tego, jak sustrakać się i jak dzielić się tym swoim doświadczeniem. I on inny, ale też taki ma tę wspólną czastku, ten fundament, na jakim zakładzie na nasza rodna mowa, jaką my wychowywali się na Białostoczynie. To jest sam fundament, jaki historycznie zakładzie na wspólnej ziemi. Ziemia tak samo ma wielkie znaczenie i ona tak samo przejawia się u pracy młodzieży. I dlatego jest mi ważne, jak tak samo i tu było rozumienie, że dla nas jest cudowny, fantastyczny, ważny moment, kiedy my możemy opowiadać pro to, co nas boli, co nas chwaluje, co nas cieszy, co dla nas jest ważnym. I oddam głos małżacie, chociaż kapiona rozpowiada o się pracy, jak tu zebrali się różne momenty jej twórczego życia. Na koniec, u kluczym film, każdy będzie mógł sobie prosto powiedzieć, jak ten film Małgorzata rozpowiedzie, czy ja chyba historia, i ona związana z Mięskam, ta czastka mocna z Mięskam i z Małgosiaj, ta czastka bolszy z tej linii pierochodu, jaką nazwali cały wystawku, ale jeszcze ten newsio, kiedy wychodzili w muzej i kiedy będziecie spuszczać się wniz, tak samo z muzeja. Jest jeszcze jedna praca rozmieszczona u Kalidory. Ta praca, jaka z inspiracji pracy Małgorzaty stworzyła się w czasie masterclassa ze studentami i dokładczykami Europejskiego Humanitarnego Uniwersytetu. Tak samo ważne, jak poglądać na tę pracę w kontekście tych prac, jak ja tu pokazuję i Małgorzata przywiozła z sobą.
6: Jest licej z białoruskiej mowy nauczania u Bielsku Podlaskim imienia Bronisława Taraszkiewicza. Tak samo ważny człowiek tu dla Litwy. I tak samo jest jeszcze jeden licej z białoruskiej mowy nauczania u Hajnowcy. I jak zakończyła chety licej, to podumała, że pójduje uczyca u Mińsk. Znała już białoruski. No okazało się, że u Mińsku białoruski był wielmi redka sustraka. Sustraka, tak, tak. Tak okazało się. Studiowała u Białoruskiej Akademii Mastactwa dwa rody. W latach 93-95 wtedy był Stanisław Szuszkiewicz u chetej krainie. No a potem wiadomo jak była, tak? Także to ja, jak tu mój maścier z filmu Faworyt też zbierzała u Polszczu, zbierzała u Polszczu, tak. I tam prowadzała na WP swoją u Warszawskiej Akademii Mastactwa, zakończyła Fakultet Grafiki i może 25 lat wykładają na Fakultecie Skulptura, uczą studentów na co dzień, wiadu taką majsternię, która nazywa się Majsternia Prastornych Formał. Można zacząć od tej pracy, jaka ja tam na tamtej ścięcy. Heta, może ja tam podejdę, będzie troszkę lepiej. Hetu pracę narysowała w 2003 chodzie. Ona nazywa się Kombinat i ona jest w 36 kadrach. I trzeba ja jechla dzieci jak taki film animowany. Czyli kadr po kadrze. Każdy może sam sobie rozkazać Hetu historię w swoim rytmie, w swoim czasie. Może podłożyć swoją muzyką. Może cofać się w czasie, może bieg czy upierać. Czyli trzeba każdy kadr jakby rozkładać po kolei. Jak czytałem książkę? Skażę tak. Kalija uczyła się u Mińsku. Tam poznajomiła się z Dmitrijem Wasiliczem Małatkowym, jaki wiął taką majsternię grafiki stankowej na kombinacie mastackim. Ale on nie pracował na akademii. Ta jachoka zapisaca trzeba było, kap ktoś ci jakby zawiął tę majsternię i poznajomił. I mastacki kombinat, on istnieje w Mińsku jeszcze. I to jest taki kombinat, gdzie pracują różne mastaki, różnych specjalności. Mnie poznajomił z Dmitrijem Wasiliczem Matkowym, mój dobry siabar, Paweł i Jona. Jako wygnali z Białoruskiej Akademii Mastactwa, i on znajdował się u Niemieczynie, kiedy było po Tarraju 93-95 chod. Za to, że chodziła się do Matkowa, tak samo wyganiali za Białoruskiej Akademii Mastactwa. Trzeba było chodzić takimi opłotkami, kap nie spotkać swoich tam wykładczyków. Z Białoruskiej Akademii Mastactwa. Ale ja cały czas ryzykowała i wielnie to lubiła. I Kali zaczęła uczyć się w Warszawie cały czas, bardzo regularnie przyjeżdżała właśnie do maściera swojego i prawie 17 lat. 2-3 razy uchodzi, potem prowadziła swoje pracy przez granicę, jaka nie jest lochka, tady nawet nie była lochka, ja. I zawsze byli jakieś przychody i sytuacje takie, ja, no właśnie. Krótko mówiąc, nam z sobą było bardzo dobra, my mieli z sobą bardzo dobry kontakt i przez ten czas ja tam po prostu drukowała swoje pracy. Heta już technika litografia. Maścier Dmitrij Wasiliewicz Małatkow i on był specjalistą od raznych stankowych technik, czyli afort, akwaforta, akwatinta, tak samo litografia, dziewiaszka, linoleum i tak dalej. Ja mogła chladzić na jacho sekrety, jak to maścier zawsze gawarył i wywaziła za granicę.
8: Witają, drogie sobry, kolor i zrajdus kalbiesu lietuwiszkiej.
3: Witam, witam,
8: tai dar kartą sveikinu Kultūros ministerijos vardu visus šį gražų šeštadienio vakarą susirinkus šioje iš tikrųjų ypatingoje Vilniaus kultūrinėje erdvėje. Ir kaip jau buvo minėta, šiandien čia yra pristatoma menininkės, neįlinė, sakyčiau, menininkės, tai yra Varšuvos Dailės akademijos profesorės, kurie, kaip jau minėta, yra kilusi iš Moškė miesto Novice.
3: Jo, tas dar gintaras vitaja nas usich, a dėmė Ministerstvo kultūrų u gėtų subotinį cioplį į prigožį dienį, kad jau usia linė svetkuje noč muzeju. Jon vėmė tiešica, što tut da nas priekala Malgažata, jena vykladčik Varšavskai akademijai masta.
2: Zdaje mnie, że to pierwsze zamierza, u jakim przedstawiam tę wystawkę. Ona nie należy do centrum, ta wystawka Małgorzata Dmitruk, ale to że Małgorzata z jednego boku zjawiła się brołka i programnej rady centra. Ja jej zaprosili u momencie, kiedy uznikał centr. Zaprosili kapiona Saczyła za tym, że to robię, czym zajmuję się, jak pracuję, a przy tym wydaje mi jej, jak mastaczku, prosto wie się jej twórcze życie. Wydaje mi jej zaangażowaność u się temy tojestności. Ja na te temy nie tylko przejawiają w swoich pracach, ona te temy prasowuje tak samo u swojej pracy, u Akademii Mastactwa. Ona zadaje takie temy swoim studentom, pytaje studentów pra tojestność, pra pomierza, pra czuwanie tych wszystkich tonkości. I ta pracuje szmatbakowa u wypadku Małgorzaty. I temu, że ta się tak supała, że to ona jest, że znikła ta praca, że to kryzysy nie spełniają się pomierzne ja i w naszym regionie. I one padają się wielmi aktualnymi wieść czas.
6: Praca sama ja ostatnia maja. Ona powstawała dwa chody w 2021 do 2023. Kali patrzał się kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Po prostu śledziła jakby informacje w prasie, w internecie i jakoś wielmi heta się opierażywała, że to ludzi pomierają u lesie. I wtedy podumała, co ja mogę zrobić. I poczęła szyć tę pracę. Ja może ja przeczytaję taki komentarz, jaki napisała do tej pracy, a potem jakby rozkażę jeszcze, jak ona powstawała. Napisała takie słowa. Les, ciemny les, ludzi u lesie, maci z dziećmi u lesie, magiu u lesie, śmierć, jaka ja pożeraje życio. Pierachot praz Podlasza, praz raku, praz les, praz zimu da wiosny z nadziejaj u poszukach bezpiecznych domu. I szyła tu pracy wachody na takiej tkaninie pokrowiec na kołdr. Parezała tkanina, jaka ja zużyta. Ja wielmi lubię pracować na takich materiałach, można skazać na takich śmieciowych materiałach, w takich, tak? Czyli na tkaninach, jakie ja mają swoje tam plamy, historię. Że to ja na przykład mam upadlać wielmi często korzystają się tam z adzienia swoich dzieci, jakie ja wyrośli, a jakby bluzki można parezać ciapier, ale u mnie jakby wyradwaczami historii moimi maleńkimi dziećmi, jak i ja po prostu cały czas stajać wyradwaczami, tak? Ale można tkaniny użyć jeszcze do czachości, dać jej druhoje życio. I tu wykorzystała właśnie chety zużyty pokrowiec po kołdrze i poczęła szyć taką historię, jaką można tak samo oglądać jak film. Można nawet od początku, a można z końca. Tu jest wielmi mnoga moich fotografii, jakie ja robiła przez swoje życie, przyjeżdżając na Białostoczynu do swojej babuli i chciała ich po prostu wykorzystać. Tu już wielmi mnoga kadrów takich, tak samo z informacji, jako ja czytała w internecie, pra różne kryzysy, i migracyjne kryzysy, i klimatyczne kryzysy, i w ogóle mają taki świat ciapier wielmi niepokojący. Tu, jak będziecie chledzić tę pracę, ja nie lubię dosłowności, ale tu już ukryty jest taki ja maleńki ja sekrety, taki ja niepokojący ja momenty, jakie ja może ci znaleźć. Nie chciała od razu ich wykładać, tylko mają nadzieję i zawsze wierzą w odbiorców, że to ją sam heta znajdzie.
4: Co u was больше всего натхняло на эту незвычайную працу?
6: Takim pretekstem była sytuacja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej, tak? Ja jakby nie mogła pochodzić za schetem, że w 21 chodzi pomierając ludzi u lesie, że siedzieć ludzi tam całymi siamiami. Ja nie szukają lepszego domu, bezpieczniejszego domu.
4: A tak? Życiowe...
6: Oczywiście.
4: No, jaka z tych prac больше за все вы потратили часу, чтобы это зарабить?
6: Z tych kadrów?
4: Tak.
6: Trudne pytanie. Zdarzało się, że jak szyła tę pracę, spouczała kadry z sobą. Ja mają w Warszawie wielmi maleńką kwateru, że jak rozważyła tę pracę, to musiała odkryć drzwiery na klatku schodową, bo u się nie pomieszczała się. I zdarzało się, że na przykład, że gledziła i nie było logiki jakby w pierachodzie historii, i rozrezła i znowu jakby mieszała kadry, tak? Kap ułożyć heta w logiczną całość. I zdarzało się, że na przykład, że to gledziła i nie było logiki jakby w pierachodzie historii. I rozrezła i znowu jakby mieszała kadry, tak? Kap ułożyć heta w logiczną całość. Taką opowieść, tak?
4: A poszło pytanie. Skażycie, kiedy laska, jak wy przyszli do tej twórczości? Тому что это настолько незнакомо и выдатно, что это поражает.
6: Техніка. Так, якби техніка, так? Зачну від того, що коли власне жила у Бєску на своїй маленькій батьківщині, вельми любила займатися такими різними, ну, наприклад, вишивкою, крестиком, або там на дротах в'язала, або любила шити. Ну, я якби з того часу чоловік, який родилася в 74-м году, хети був період Цольської Людової нашої, і тоді у склепах не було нічого. I każda żonczyna, jaka ja była kruchom kalamianie, szyła, wiązała. Potrzeba było coś samemu zrobić. Biorą się tak samo. No. Ja baczyła kruchom i tam swoją babulu, jaka tkała, i swoją mamę, jaka ja wiązała, ciotki. No trzeba było wszystko zrobić samemu. I noski, i tam chciała się nową bluzkę, trzeba było sobie związać. No i tak nagladziła się. Sama poczęła tym zajmować się.
4: Bardzo tak. Dziękuję. Tak. Это редкая праца, чтобы нитками вышить малюнки с зимы до лета, и чтобы это было все зрозумело. Это как лёс, это человека, який это зарабил. Я навод зараз вот поглядел все, я навод не верю, что это такая невеличкая женщина это все зарабила. И я сказал ей, дякую вам за працу, и хочу, чтобы повага от людей была до конца вашего життя.
6: Tak, i jeszcze taja praca, kałechanka, można podejść.
4: To już nie zrozumiałe.
6: Ta praca była w 21, kiedy właśnie patrzał się kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej. Była taka sytuacja w Usnarzu Górnym, czyli to mnie już
7: bolszy.
6: Białoruś, tak, dokładnie. Tam była taka sytuacja, że przyjechała się mija, że nie pamiętają, czy to z Syrii, nie pamiętają, no nieważne. Siemia, maci, baćka, paru dzieci i żona była w ciąży i ona pomiorła. I po prostu heta dla mnie nie było bardzo trudne. Nawet nie mogę przedstawić jakby takiej sytuacji, ale nawet to, że my czytali abchety, tak, to już było trudne. I wyszła tę pracę, heta już kołychanka, luli, przylecieli kury, stali sokotaci, nie ma czego dać, ni chorochu trochu, ni jaczmieniu żmieniu. Hetu kołysanku śpiewała tak samo moja babula na Białostocznie. A hetu pracę wyszła na kocyku po swoich dzieciach maleńkich. I podumała, że kiedy ludzi siedzieć u lesie, i że to sami taki bezpieczny dom jest u rukach maci. Że to mama prytulaje i mama śpiewa kołychanka. Hanku. I zawsze, gdzie pokazuję tę pracę, kupuję gazety tutejszyje, kap cały czas przypominać, czy właśnie to i kryzys jeszcze jest. No już my wszyscy znamy, że to na świecie w ogóle jest wielmi mnoga ciapier różnych kryzysów. W każdym bądź razie idzie praheta, kap przypominać, że to kryzysy jest.
7: Już pytanie.
6: Tak. Już pytanie, tak.
7: Prawda, że nie tylko podarowanymi nitkami wyszywajcie?
6: Tak, a skrócajcie. Wow, dziękuję, super.
7: Tak. Podarowane.
6: Tak, muszę skazać trochę tą dołową pracę. Kaliści, moja kuzynka zadzwoniła do mnie i skazała: słuchaj Gosia, a tej kuzynki mama pomiorła tam paru lat temu. Słuchaj Gosia, i wyszywała, zajmowała się wyszywką. Ty nie chcesz nitek? Miał wychaczu, pewnie. Przywiozła mnie taką bizarną torbę nitek, tak. I tak sama mają nadzieję, że to moja kuzynka, jaka ja ciepier, że ona tak samo cieszy za schetach, a tak, że to nitki ja je wielmi dobra spożytkowane. Ja, tak, że to dziękuję, dziękuję, wielka je. Budu pra was dumać, jak budu szyć nitkami waszymi.
9: Дякуючи Белостоцькому центру білоруської культури, ця вистава приїхала до нас. Це в основному все їхніми намаганнями. Перемови йшли легко, бо коли про добре додаєшся, ну все тобі і сприяє, і все легко робиться. Тому ми якби от вельми тішимося, що віленчуки побачать цю виставу і мають тепер можливість поговорити з самою Малгажатою. Тут ніхто познав свій дом, навіть на гетих от на літографіях, де він живе. Так що тішимося вельми, що ця вистава.
10: Центр Белорусской культуры – это новая установа культуры, как бы подликал своими подлазкого воеводства в листопаде 2024 года, а дзейничаем от студеня 2024 года. И для нас это великий гонор супрацовничать с Вильнинским Белорусским музеем имя Ивана Уцкевича, установа, якая мае больше 100-годовую традицию. Так само приемно, хочу вам сказать, что аўтарка гэтай выставы Малгажата Дмітрук, яна з Бельска Падласка, гэта старажытны горад Падласкага ваяводства, і гэта мой таксама родны горад. Хачу таксама падзякаваць Міністэрству культуры Літвы, якую прадстаўляе міністр культуры Гінтарас Джовенас. Для нас гэта вельмі важна, бо мы маем падтрымку і дапамогу заўсёды ад Міністэрства культуры Літвы. У нас супрацоўніцтва і з музеем Уцкевіча, і з іншымі установамі культуры.
2: Małgorzata, ta mastaczka, jaka mogła swoją twórczość pokazywać u ramkach wystawek i u Muzeum Współczesnego Mastactwa, i u MO Muzeum w Wilnie. I ona pracuje w taki sposób i jest tak doceniona jej mastaczka, że to prezentuje jej pracy w ośmi świecie i indywidualnych wystawki i u komandach z innymi mastakami. Tak, że ja baczył tę pracę i nawiedła tak samo współczesne muzeum w Wilnie. I rozumiem, że to tam tak samo jej na miejsca. Ale poczynają z tego, że to dla nas ważne jest.
7: Z Białoruska?
2: Z Białoruska, tak. Z Białoruska miejsca i rozumiem, czy to historia muzeja u Wilnie, Białoruska muzeja, jana bardzo stochadowa ja. To my jakby nie zabywajem pra to, że jana poczęła się w 20-tych latach minionego stagodzia. I rozumiem, że ty, usie ludzie, jakie pracują zaraz na tym muzeju, kap utrzymować go, kap zachować to, że to zachowała się, no wiadomo, że to po pierwszym muzeju raczej rozeszli się po różnych innych placówkach, ale to, że to zachowała się, że to jość, to wielmi ważne jest. I temu liczym tak samo naszej misji, kiedy mają publiczną ustanowę w Polsce, jaka zajmuje się białoruskimi temami, patrzymywać takie ustanowy i kap z upolnymi sprawami, z upolnymi podziejami podkreśliwać prosto naszą rolę objednowania Białorusów. Odkąd oni nie byli, gdzie oni nie żyli, czym nie zajmali się, kiedy mają takie miejsce u świecie, dyk warto razem z upolną pracować dzielę z upolnej sprawy.
5: Ви прослухали репортаж Тетяни Смоткіної «Люди помирають у лісі. Лінія переходу». У репортажі гучали голоси професорки і мастачки Малгажати Дмитрук, директора Центру білоруської культури Анатолія Вапа, намісниці Центру культури у Білостоку Ілони Карпюк, директорки Віленського білоруського музею ім'я Івана Луцкевича Людвіки Картіс і былого політв'язня і профсоюзного лідера Геннадія Фядині.
1: Репортаж на Радіо Рація.
0: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: І напрыканцы гэтай гадзіны завітаем у бібліятэку, бо цяпер гэта ўжо не толькі пра кнігі і цішыню, гэта месцы, дзе людзі сустракаюцца, адпачываюць і знаходзяць сваіх. У ваяводскай бібліятэцы Ксяньжніцы Подляскай у Беластоку адкрылі нэрдотэку. Гэта першая ў Польшчы бібліятэка, цалкам прысвечаная поп-культуры, фантастыцы, манзе, коміксам і гульням. Каардынатар праекту Сабасцян Каханец кажа, што нэрдотэка, у ёй можна не толькі будзе ўзяць кнігу, але і пагуляць, сустрэцца з аднадумцамі і проста добра правесці час.
1: To jest biblioteka właściwie poświęcona tylko i wyłącznie zbiorom popkulturowym. Gry wideo, planszówki, podręczniki do gier fabularnych, komiksy, manga, filmy na DVD. No wszystko to, co rozumiemy przez kulturę popularną, tak? To będzie się tutaj znajdowało w tym jednym miejscu.
2: Paru słów, dlaczego powstało to miejsce, bo raniej to był informacyjny punkt obsługowania klientów biblioteki.
1: No tak, to miejsce powstało jakby w pomieszczeniu, powiedziałbym, dawnym pomieszczeniu, w którym mieściło się informatorium. W tej chwili informatorium przeniosło się do pokoju obok właściwie, tak? Ono dalej pełni swoją funkcję tak jak wcześniej. Te katalogi, które tutaj były, komputery, z których czytelnicy mogli korzystać pod kątem szukania jakichś tam zasobów, są dostępne jakby na zewnątrz, tak? Można z nich korzystać, po prostu przychodzimy i sobie korzystamy. Natomiast pomysł na stworzenie tego pojawił się właśnie właściwie parę ładnych lat temu, bo nerdoteka działała troszeczkę jako taka idea, którą ja sobie tutaj wymyśliłem i którą razem tutaj z zespołem ludzi wspólnie tworzyliśmy pod kątem promowania czytelnictwa przy wykorzystaniu różnych rzeczy związanych z popkulturą, tak, filmów, gier i tak dalej. Natomiast tutaj po tym, jak pani Iwona Gaweł została dyrektorem księżnicy, my przedstawiliśmy jej taki pomysł na to, żeby może zamiast myśleć o mediatece, to stworzyć właśnie tą nerdotekę, tak, bo dzisiaj właściwie każda biblioteka to jest mediateka, no bo biblioteki mają przeróżne zbiory i właściwie każda jest mediateką. Natomiast coś takiego jak nerdoteka w Polsce nie istnieje, tak? My jesteśmy pierwsi jako bibliotekarze, którzy coś takiego otwieramy. No to się spotkało z bardzo dużym entuzjazmem pani dyrektor, która pomyślała sobie, że faktycznie, no chyba to będzie dobry trop, żeby nie powierać pewnych rzeczy, ale faktycznie stworzyć coś autorskiego, coś nowego. No i w taki sposób żeliśmy przykuwać to pomieszczenie dawnego informatorium w przestrzeń taką poświęconą właśnie zbiorom popkulturowym, gdzie można, wszystko co tu jest do udostępnienia. Tak? Można sobie to wypożyczyć, tak jak wcześniej, komiksy, manga i tak dalej. Ale to też jest taka przestrzeń, że można przyjść, pograć sobie, no po prostu posiedzieć, nie wiem, podładować telefon, obejrzeć sobie film na VHS-ie na przykład, tak? Czyli troszeczkę takiej kultury retro zasięgnąć. Więc i najzwyczajniej się świetnie się bawić, tak? Bo my tutaj w ogóle planujemy też cykl różnych spotkań związanych właśnie z kwestiami związanymi z popkulturą, jakimiś tam dyskusjami o serialach i takich innych rzeczach, no nie? W ten sposób to wygląda.
2: Хто може скористатися нардотекою? Усі, хто заохотниці, все-таки треба бути читальником бібліотеки, мати спеціальну картку.
1: Korzystać z tego mogą właściwie wszyscy mieszkańcy Białegostoku, tak bym to ujął. Jeśli chcemy sobie coś wypożyczyć, z czegoś tam skorzystać, to na dobrą sprawę musimy tylko się zapisać do biblioteki, no i mamy dostęp do całego jakby katalogu, że tak powiem, atrakcji. To troszeczkę tak, jakbyśmy sobie, nie wiem, wykupili abonament na Netflixie czy gdzieś, tak? Tylko, że tu wszystko jest za darmo, na dobrą sprawę, tak? Zakładamy sobie kartę i korzystamy z tego wszystkiego, co my tutaj zgromadziliśmy. Oczywiście, jak mamy jakieś spotkania dyskusyjne, czy spotkanie z autorami, powiedzmy, i tak dalej, no to mogą przyjść wszyscy mieszkańcy, tak? Wszyscy mieszkańcy miasta, no nie trzeba mieć karty założonej. Natomiast, żeby korzystać sobie z, powiedzmy, nie wiem, z konsol, z komiksów, oglądać filmy, czy wypożyczać planszówki, grać nie na miejscu tutaj, no to wystarczy założyć sobie kartę i już później to już tylko zależy od osoby, co by sobie chciała, że tak powiem, w jaką stronę pójść.
3: I nawet zagrać, tak? I biegu sobie.
1: Tak, może sobie grać. Na otwarcie właśnie w poniedziałek, 25 maja o 16, na takie otwarcie dla publiczności będziemy mieli między innymi też warsztaty z klockami Lego, więc tutaj właściwie przekrój osób, które mogą do nas przyjść, to są od najmłodszych, tak bym powiedział, po najstarszych.
0: То бок адкрыццё нэрдотэкі ўжо адбылося, яна знаходзіцца на вуліцы Кюры-Складоўскай 14А ў Беластоку. А ўжо праз хвіліну на нашай хвалі чарговы выпуск навінаў, і ў прыватнасці гаворка пойдзе пра тое, што Украіна вызначыла 500 цэляў у Беларусі на выпадак адкрытага ўдзелу Лукашэнкі ў расійскай агрэсіі, але гэта пакуль не афіцыйная інфармацыя.

0: станція. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яноподляшки.
0: 99,2 FM.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
0: Радио Рация запрошаю на репортаж.
3: Я на гэта тэмы не толькі праяўляю ў сваіх працах, яна гэтыя тэмы прасоўваю таксама ў сваёй працы, ў акадэміі мастацтваў. Яна задае такія тэмы сваім студэнтам, пытае студэнтаў пра тоеснасць, пра памежжа, пра адчуванне гэтых усіх тонкасцей. І гэта працуе шматбакова ў выпадку маўважаты.
4: Калі яны паказалі альбом з выставы, я кажу, у наступны раз клічыцца мяне. Яны паклікалі, што ў Сейнах будзе выстава, і мы паехалі. І настолькі захапіліся гэтымі выставай, настолькі нам так не кранула нас, што адразу мы тады маўважаты запрасілі на выставу у
5: Вільню. Я тут паглядзеў усё. Я нават не веру, што гэта такая невялічкая жанчына гэта ўсё зрабіла. І я сказаў ёй, дзякую вам за працу і хачу, щоб павага ад людзей была да канца ваша жыцця.
6: Міграцыйны крызіс на польска-беларускай мяжы. Там перасякаюцца лёсы людзей, культурныя ідэнтычнасці і палітычныя рэаліі. Прафесарка і мастачка Малгажата Дмітрук даследуе вопыт міграцыі, няпэўнасць, чаканне праз візуальныя вобразы і асабістыя гісторыі. І адлюстроўвае гэта унікальнай тэхнікай, тэкстыльнымі працамі, зробленымі з падораных нітак, якія аднаюць у сабе памяць, гісторыю і сучаснае мастацтва. Таццяна Смоткіна запрашае на рэпартаж «Людзі паміраюць у лесе. Лінія пераходу».
4: Я вельмі цешуся, што гэта наша выстава адбылася такой калабарацыі з Гвоздоцкім цэнтрам культуры. І гэта наша такі даўнія мары, даўнія размовы, ўсё вылілася ў гэтую выставу. Я хацела кароценька сказаць пра тое, што як я пазнаёмілася з творчасцю Мангажаты. Я была ў гасцях у гаспадарства Ваўрунюкоў, і яны мне паказалі фотаздымкі, як бабуся прыязджала да іх, і як там была выстава аднаго дня. Пасля яны паказалі фотаздымкі з адкрыцця выставы, і я кажу, чаму вы мяне не паклікалі, я хачу быць там. І пасля Коля мяне кліча, што ў Сейнах будзе прыкладна год таму, так? Год таму была выстава Малгажаты
7: на маюку.
4: Так, я сабрала дзяўчатаў сваіх, вот адна з іх тут сядзіць верце. І мы селі на машыну і паехалі на адкрыццё выставы. І мы настолькі былі зачараваныя гэтай вытанчанасцю, гэтай такой шчымлівасцю. І адразу нарадзілася ў нас такая мара прывезці Малгажату сюды. Яна пасля раскажа пра сваю творчасць.
8: Сама родам з Бескападласкаха. Цяпер працую ад многіх лет, 25 чи 6 працую з студентамі Варшавскай мастацкай акадэміі ў Варшаве. Займаюся мастацтвам сучасным, вельмі люблю тканіну, станковую графіку, жывапіс. Гэта праца пачалася ад таго, што мне вельмі хацелася штось зрабіць, якбы такой гэст солідарнасці з якбы то, што рабілася на граніцы польска-беларускай, чылі праца пра крызіс міграцыйны, але вядома, цяпер крызіс міграцыйны ёсць в разных странах і в разных месцах на свеце, але тут канкрэтна хацелася мне зрабіць штось на гэту тэму, таму што я якбы следзіла вельмі многа інфармацій в інтэрнэце, як гэта ўсё праходзіла, чытала вельмі многа кніжак на гэту тэму, як я пачалі так якбы пісацца на біжонцо, но якбы ў гэтым часе пісаліся, так? Напрыклад, ёсць такая кніжка Мікалая Грынберга «Єзус умар в Польсце». Гэта размовы з людзьмі, як я памагалі на границы с активистами. Але, например, потом оказалось, что, как я приехала на Białostoczyn до своих дядов, яких николи в жизни не познала, подошла до меня на могилках такая женщина и сказала, вы знаете, где могила этого мигранта? Я даже удивилась, что тут мигрант на православных могилках. Оказалось, что это Иисус, как бы знахаловка книжки, похованный właśnie на Białostoczynie, можно сказать, при церкве, там, где лежат мои дяды. Так што якбы гэты гісторыі так усё сплатаюцца. Но в кожным разе хацелася мне зрабіць, такі гэст выконаць, бо, właśnie як памахаць, я магу якбы мастацтвам займацца, так магу якбы гэту працу вазіць і якбы цэлы час прыпамінаць, што гэты крызіс міграцыйны ёсць і што такі непокой на свеце ёсць, попросту, так, што маем вайну за мяжой і што якбы ten непокой цэлы час ёсць. І мне хацелася якбы той непокой паказаць у гэтай працы. pracy, ale nie tak dosłowna, tylko chciałaś, jak każdy odbiorca znajdował tam takie właśnie pachowane elementy tej pracy i podumał, a czemu na przykład, nie wiedzą tam, bacinki u poli, a czemu na przykład tej młodej żanczyny krow z nosa lecieć, na przykład, tak? Czyli było takie coś, to wow, praca, kolor i tak dalej, ale zaraz, taka konsternacja.
1: To wolność białoruska ja u Polszy, na Białostoczynie, to ważne, jak poznaczyć naszą prysutność. I jak objednować z Białorusami w różnych miejscach, jak rozumieć jeden odnowo. U nas u każdego swoja historia. Zusim różne historie białoruskie. I białoruskie historie, jakie przywozić Białorusy z sobą z Białorusi. I nasze. I mknięcie się do tego, jak sustrakać się i jak dzielić się tym swoim doświadczeniem. I on inny, ale też taki ma tę wspólną czastkę, ten fundament, na jakim zakładzie na nasza rodna mowa, jaką my wychowywali się na Białostoczynie. To jest samy fundament, jaki historycznie zakładzie na wspólnej ziemi. Ziemia tak samo ma wielkie znaczenie i ona tak samo prawie całą pracę uważaty. I to wiemy ważne, jak tak samo i tu było rozumienie, że to dla nas jest cudowny, fantastyczny, ważny moment, kiedy my możemy rozmawiać pra to, że to nas balić, że to nas chwaluje, że to nas cieszyć, że to dla nas jest ważnym. I oddam głos małżacie, choćem kapiona rozpowiada o się pracy, to tu zabrali się różne momenty innego twórczego życia. Na koniec u kluczem film każdy będzie mógł sobie prosto powiedzieć, że ten film Małgorzata rozpowiedzie, czy ja chyba historia, i ona związana z Mięską, ta czastka mocna z Mięską i z Małgosiaj, ta czastka bolszy z tej linii pierochodu, jaką nazwali cały wystąpku, ale jeszcze ta nie usio, kiedy wychodzili by u muzei i kiedy będziecie spuskać się uniz, tak samo z muzeja. Jest jeszcze jedna praca rozmieszczona u kalidory. Ta praca, jaka z inspiracji pracy Małgorzaty stworzyła się w czasie masterclassu ze studentami i dokładczykami Europejskiego Humanitarnego Uniwersytetu. To tak samo ważne, jak poglądzić tę pracę w kontekście tych prac, jak ja tu pokazuję i Małgorzata przywiozła z sobą.
8: Jość licej z białoruska i mowa nauczania u Bielsku Podlaskim imię Bronisława Taraszkiewicza. Tak samo ważny człowiek tu dla Litwy. I tak samo jość jeszcze dzień licej z biorą swojego nauczania u Hajnowcy. I jak zakończyła chety licej, to podumała, że to pójdę ja uczyć się u Mińsk. Znała, że białoruski. No okazało się, że to u Mińsku białoruski był wielmi redka sustraka. Sustraka, tak, tak. Tak okazało się. Studiowała w Białoruskiej Akademii Mastactwa dwa rody. W latach 93-95 wtedy był Stanisław Szuszkiewicz u chetej krainie. No a potem wiadomo jak była, tak? Tak, że to ja, jak to mój maścier z filmu Faworyć, też zbierzała u Polszczu. Zbierzała u Polszczu, tak. I tam prowadziła na WP swoją u Warszawskiej Akademii Mastactwa. Zakończyła Fakultet Grafiki i może 25 lat wykładają na Fakultecie Skulptura, uczył studenta na co dzień. Wiadu taką majsternię, jaka nazywa się Majsternia Prastornych Formał. Można patrzeć od tej pracy, jaka ja tam na tamtej ścięcy. Heta, może ja tam podejdę, będzie troszkę lepiej. Hetu pracę narysowała w 2003 chodzie. Ona nazywa się Kombinat i ona jest w 36 kadrach. I trzeba ja je radzić jak taki film animowany, czyli kadr po kadrze. Każdy może sam sobie rozkazać tę historię w swoim rytmie, w swoim czasie, może podłożyć swoją muzyką, może cofać się w czasie, może bieg czy upierać. Czyli trzeba każdy kadr jakby rozkładać po kolei. Jak czytają książki? Skażę tak, Kalija uczyła się u Mińsku, tam poznajomiła się z Dmitrijem Wasiliczem Małatkowym, jaki wiął taką majsternię grafiki stankowej na kombinacie mastackim. Ale on nie pracował na akademii. Ta jako kap zapisaca, trzeba było, kap ktoś ci jakby zawiął tę majsternię i poznajomił. I mastacki kombinat, on istnieje w Mińsku jeszcze. I to już taki kombinat, gdzie pracują różne mastaki, różnych specjalności. Mnie poznajomił z Dmitrijem Wasiliczem Matkowym, mój dobry siabar, Paweł i Jona. Jako wygnagli z Białoruskiej Akademii Mastactwa, i on znajszał się u Niemieczynie. Kiedy było po Utaraju 93-95 chod. Za to, że to chodziła się na Matkowa, tak samo wyganiali za Białoruskiej Akademii Mastactwa. Trzeba było chodzić takimi opłotkami, kap nie spotkać swoich tam wykładczych. Czekał z Białoruskiej Akademii Mastactwa. Ale ja cały czas ryzykowała i wielnie to lubiła. I Kali zaczęła uczyć się w Warszawie cały czas bardzo regularna przyjeżdżała właśnie do maściera swojego i prawie 17 lat. 2-3 razy uchodzie, potem prowadziła swojej pracy przez granicę, jaka ja nie jest lochka, tady nawet nie była lochka ja. I zawsze byli jakieś przychody i sytuacje takie, ja, no właśnie. Krótko mówiąc, nam z sobą było bardzo dobra, my mieli z sobą bardzo dobry kontakt i przez chety czas ja tam po prostu drukowała swojej pracy. Heta już technika litografia. Maścier Dmitrij Wasiliewicz Małatkow, i on był specjalistą od różnych stankowych technik, czyli afort, akwaforta, akwatinta, tak samo litografia, dziewiaszka, linoleum i tak dalej. Ja mogła chladzić na jacho sekrety, jak to maścier zawsze chawarył i wywaziła za granicę.
7: Witaję, drogie sobry, kolejny slajdus kardesu lietuwiszkę. Tai dar kartą sveikinu Kultūros ministerijos vardu visus šį gražų šeštadienio vakarą susirinkus šioje iš tikrųjų ypatingoje Vilniaus kultūrinėje erdvėje. Ir kaip jau buvo minėta, šiandien čia yra pristatoma menininkės, neįlinės, sakyčiau, menininkės, tai yra Varšuvos Dailės akademijos profesorės, kuri, kaip jau minėta, yra kilusi iš Moškė miesto Novice.
9: Jo, tas dar Gintaras vitaja nas usich, a dėmė Ministerstvo kultūrų u gėtų subotinį coplį į prigožį dėn, kai usia Vilnės atguja noš muzeju. Jon vėmė tiešica, što tut do nas priėkala Malgažata, jana ukladčik Varšavskai akademijai mastav.
3: Zdaje mi się, że pierwsze zamierza, u jakim przedstawiałem tę wystawkę, i ona nie należy do centrum. Ta wystawka Małgorzata Dmitruk, ale to muż, to Małgorzata z jednego boku zjawiała się siebrówką i programnej rady centra. Ja jej zaprosili u momencie, kiedy znikał centr. Zaprosili kapiona, saczyła za tym, co robię, czym zajmuję się, jak pracuję, a przy tym widać jej, jak mostaczku, prosto wieś jej twórcze życie. Widać jej, widać jej zaangażowaność u tej się temy tojestności. Ja na te temy nie tylko przejawiają w swoich pracach, ja te temy prasowuje tak samo u swojej pracy, u Akademii Mastactwa. Ona zadaje takie temy swoim studentom, pytaje studentów pra tojestność, pra pomierze, pra czuwanie tych usich tonkości. I ta pracuje szmatbakowa u wypadku Małgorzaty. I temu, że ta usio tak supala, że ona jość, że znikła ta praca, że kryzysy nie spełniają się pomierzne ja i u naszym regionie. I one padają się wielmi aktualnymi wieś czas.
8: Praca sama ja, ostatnia maja, ona powstawała dwa chody, w 2021 do 2023. Kali patrzał się kryzys na granicy polsko-białoruskiej, po prostu śledziła jakby informacje u presie, u internecie i jakoś wielmi heta się opierażywała, że to ludzi pomierają u lesie. I wtedy podumała, co ja mogę zrobić. I poczęła szyć hetu pracę. Może ja przeczytaję taki komentarz, jaki napisała do tej pracy, a potem jakby rozkażę jeszcze, jak ja powstawała. Napisała takie słowa. Les, ciemny les, ludzi u lesie, maci z dziećmi u lesie, magii u lesie, śmierć, jaka ja pożeraję życio. Pierachot praz Podlasza, praz raku, praz les, praz zimu da wiosny z nadziejaj u poszukach bezpiecznych domu. I szyła tu pracy wachody na takiej tkaninie pokrowiec na kołdr. Parezała tkanina, jaka ja zużyta. Ja wielmi lubię pracować na takich materiałach, można skazać na takich śmieciowych materiałach w takich, tak? Czyli na tkaninach, jakie ja mają swoje tam plamy, historię. Co ja na przykład mogę pogladzić wielmi często, korzystają się tam z adzienia swoich dzieci, jakie ja wyrośli, a jakby bluzki można parezać ciapier, ale u mnie jakby wyradwaczami historii moimi maleńkimi dziećmi, jak ja po prostu cały czas stajać wyradwaczami, tak? Ale można tkaniny użyć jeszcze do czachości, dać jej druhoje życie. I tu wykorzystała właśnie hety zużyty pokrowiec po kołdrze i poczęła szyć taką historię, jaką można tak samo oglądać jak film. Można nawet od początku, a można z końca. Tu jest wielmi mnoga moich fotografii, jakie ja robiła przez swoje życie, przyjeżdżając na Białostoczynu do swojej babuli i chciała ich po prostu wykorzystać. Tu już wielmi mnoga kadrów takich, tak samo z informacji, jako ja czytała w internecie, pra różne kryzysy, i migracyjne kryzysy, i klimatyczne kryzysy, i w ogóle mają taki świat ciapier wielmi niepokojący. Tu, jak budzicie chledzieć tu pracę, ja nie lubię dosłowności, ale tu już ukryty jest taki ja maleńki ja sekrety, taki ja niepokojący ja momenty, jakie ja możecie znaleźć. Nie chciała od razu ich wykładać, tylko mają nadzieję i zawsze wierzą w odbiorców, że to ją sam heta znajdzie.
5: Co u was больше натхняло на эту незвичайную працу?
8: Takim pretekstem była sytuacja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej, tak? Ja jakby nie mogła pochodzić za schetem, że w 21 chodzi pomierając ludzi u lesie, że siedzieć ludzi tam całymi siamiami. Ja nie szukają lepszych domu, bezpieczniejszych domu,
5: tak?
8: Oczywiście.
5: Jaka z tych prac больше за все вы потратили часу, чтобы это zrobić?
8: Z tych kadrów?
5: Tak.
8: Trudne pytanie. Zdarzało się, że jak szyła tę pracę, spouczała kadry z sobą. Ja mają w Warszawie wielmi maleńką kwateru, że jak rozważyła tę pracę, to musiała odkryć drzwiery na klatku schodową, bo u się nie pomieszczała się. I zdarzało się, że na przykład, że to gledziła i nie było logiki jakby w pierachodzie historii i rozrezła i znowu jakby mieszała kadry, tak? Kap ułożyć heta w logiczną całość. Zdarzało się, że na przykład, że to gledziła i nie było logiki jakby w pierachodzie historii i rozrezła i znowu jakby mieszała kadry, tak? Kap ułożyć heta w logiczną całość. Taką opowieść,
5: tak? A później pytanie. Skażycie, kiedy laska.

0: czwartym hadów. Chety był pieryja Polski Ludowej naszej i tady u sklepach nie było niczocha. I każda żemczyna, jaka ja była kruchom kalamianie, szyła, wiązała. No trzeba było coś samemu zrobić. Biorę się tak samo. No. Ja baczyła kruchom i tam swoją babulu, jaka tkała i swoją mamę, jaka ja wiązała, ciotki. No trzeba było wszystko zrobić samemu. I noski, i tam chciała się nową bluzkę, trzeba było sobie związać. No i tak nagladziła się. Sama poczęła tym zajmować.
1: Bardzo tak. Dziękuję. Tak.
2: To rzadka praca, żeby nitkami wyszyć malunki z zimy do lata i żeby to było все зрозуміло. Это як лёс, это чалавека, які гэта зрабіў. Я нават зараз тут паглядзеў усё, я нават не веру, што гэта такая невялічкая жанчына гэта ўсё зрабіла. І я сказаў ёй: "Дзякую вам за працу і хачу, щоб павага ад людзей была да канца ваша жыцця".
0: Tak, i jeszcze taja praca, kałuchanka, można podejść.
1: To już nie zrozumiałe.
0: Ta praca była w 21, kiedy właśnie patrzał się kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej. Była taka sytuacja w Usnarzu Górnym, czyli to mnie już Bolsz... Białoruś, tak, dokładnie. Tam była taka sytuacja, że przyjechała się mija, że nie pamiętają, czy to z Syrii, nie pamiętają, no nieważne. Się mija, maci, baćka, paru dzieci i żona była w ciąży i ona pomiorła. I po prostu heta dla mnie nie było bardzo trudne. Nawet nie mogę przedstawić się jakby takiej sytuacji, ale nawet to, że my czytali abchety, tak, to już było trudne. Je. I wyszła hetu pracu, heta już kołychanka, luli, lecieli kury, stali sokotaci, nie ma czego dać, ni chorochu trochu, ni jaczmieniu żmieniu. Hetu kołysanku śpiewała tak samo moja babula na wiostocznie. A hetu pracu wyszła na kocy kupa swoich dzieciach malinkich. I podumała, że to hetu ludzi siedziać u lesie i że to sami taki bezpieczny dom jość u rukach maci. Że to mama prytulaje i mama śpiewaje kołychanku. I zawsze gdzie pokazuje tu pracę, kupiłem gazety tutejszy ja. Kap cały czas przypominać, czy właśnie to i kryzys jeszcze jość. No już my się znajem, że to na świecie u w ogóle jość wielmi mnoha ciapier raznych kryzysów. W każdym bądź razie idzie pracheta kap przypominać, że to kryzysy jość.
3: Już pytanie.
0: Tak. Już pytanie, tak.
3: Prawda, że takie podarowanymi nitkami wyszywajcie?
0: Tak, a skrót znajdzie. Wow, dziękuję. Super. Tak. Tak, muszę skazać trochę tu dołu i pracu. Kaliści, moja kuzynka zadzwoniła do mnie i skazała: słuchaj Gosia, a tej kuzynki mama pomiorła tam paru lat temu. Słuchaj Gosia i zajmowała się wyszywką. Ty nie chcesz nitak? Ja mówię: haczu, pewnie. Przywiozła mnie taką bizarną torbę nitak. Tak, i tak sama mają nadzieję, że to moja kuzynka, jaka ja cię pierwszę. I ona tak samo cieszy się z hetach, a także to nitki ja je wielmi dobra spożytkowane. Ja, także to dziękuję, wielka je. Budu pra was dumać, jak budu szyć nitkami waszymi.
4: Dziękuję Belostockiemu Centru Belaruskiej Kultury. Ta wystawa przyjechała do nas. To w основном все ихними намаганнями. Перемови йшли легко, бо коли про добре домовляєшся, ну все тобі і сприяє, і все легко робиться. Тому ми якби от вільні тішимося, що віленчуки побачать цю виставу і мають тепер можливість поговорити з самою Малгажатою. Тут ніхто познав свій дом, навіть на гетих от на літографіях, де він живе. Так що тішимося вільми, що ця вистава у нас.
5: Центр білоруської культури – це нова установа культури, яку покликав сьогодні Подільського воєводства в листопаді 2023 року, а діється від студеня 2024 року. І для нас це великий гонор співпрацювати з Вільнівським білоруським музеєм ім'я Івана Луцкевича, установа, яка має більш 100-річну традицію. Так само приємно, хочу вам сказати, що авторка цієї вистави Małgorzata Dmitruk, і вона з Бірська Подільська, це старожитний город Подільського воєводства, і це мій так само родний город. Хочу так само подякувати Міністерству культури Литви, якби представляє міністр культури Гінтерес Джовенас. Для нас це дуже важливо, бо ми маємо підтримку і допомогу завжди. А Міністерство культури Литви у нас є співпрацівництво і з музеєм

Zabrać nas na drugą stronę dnia. Matko ma bezpiecznie prowadź nas.